0: zasličo je Michaela Metzova spiewa. A ja si zważę rzec, z najmniejsza po rańczych temperaturach, ja sam si pedlk szczyniła, to dże hiżo nas mir baby liczo. To możemy si rzec 9 stopni pokaza żywe slibro. Bettina Wenderotowa ma doi pedlk zwoblekane. No a Bettina Pola daj proszę do wusowania, a Renio za dżęca za sobocie razem wusowaś.
1: Raje dobre ranie. Cyle prawie tutu smir baby liczo nie tak opaczny, to też nasze połyszcze dżęca praja, szako je wulki dżil żnio, a trede tež domkovane traktory sú pilne ježili tež čera za sáč do večera. O tom dženca rano rozprávame. Budešine som mezonárodný kurs serbšine je zakončil, tež o tom dženca slyšiče do sveta športa poladame. A zajímavostka tutom konci dženia je tomu menujúce 5 a 20 čili tež tu by to veril, že bydlek let stotka, zo je so kruščanský šulský zbiežk zahajú. Júce ráno o tom, júce šiponiu o tom rozpravujeme a dženca hižo raz máme malý vúriesk za vás spřihotované.
0: A když na domkovanky ladáme, to máš tiež potom všetko také, hej, i zvučené zvuky, když traktore jezdia a sečo močave tiež a to je kúži leto, tiež to sám se zvuk, zo rávia agrána a gí, tam má jen traktor, tu všetci činí miu, miu, miu, miu, to znovu dalo, kaže, se slušíš to všetko taký samzný zvuk, aha, nitko, že minúce do žňu. Osamičinu po šestich, dobré ranie, praje serbský rozvoz.

Dora Nurenc je vam hudbu zestajal do dženslišeho hranja. Ty kus po mojim svodze wyprajwa, ale po vašim tež na kuždy pat. Sče čipniš tu dženca rano išče zaspiewa? To môžu vám poskyčiť dženca. To je doktor Taste. Matthias Kiesling. Z miernym wosom do hrania. A Ralf Bumibosi. To by się najlepszy a najlubszy z pił niedyszego kolegu Józefa Żucha, naszego kolegu technika. Ja. Mięczynu powiedl k nasy do mnie.

0: Gutes an Donnerpusset, Michael.
1: MDR Sachska, Serbski Rosvos.
0: Sport. Es ja nam rehoriam.
2: Sanjanach kopasa dżensa przy klosztorskiej wodzie wodwiemaj by kopalskiej klitsce kopańca. W samsnym czasu testuje w Kruszczicach tamniejsze prynie kopalskie mustwo przeciwo okryznemu wyższemu ligisty z Hamora a Klitno. Kopalski cukaj FC Energie Kocebus a Budyse Budyszyn startuje tej niedzielu w obaj z dybkowej rudo nowej rajnie doby. Kocebużynie od napo dwiemaj doma przeciwo Hanowo 690. Po godzinę pożdżiszo zapocznie so zazbiewa rawy mieście na mynkę cudzem z Budysu Budyszyn a FC Eilenburg. Niedzielu po południu cioch przewidzie so delanach pokalna rawy prynim pokalnym kole na krajnej runinie. Kysokowej doralbic przyjedzie cyłk z Heidenawa. Dobycia rozmie w drugim pokalnym kole do miacu Lipszynu przeciwo regionalnemu kopanskiemu ligisty ze Świkawy. W sportopokiwowym przeledzie stejte iście dwie przyjotowanskie ry, jutce dwiemaj Haselbachtal SJ Kruszczicy drugie mustwo, a godzinu pozdziszo Niebelczycy Drewnica. Sportowe pokiwiście za przychodny piatk, wulki kopanski swiedzień zaje so przypodniujenej w Kruszczica ze serbskim superkapom modziny D. Na turnierie obdziela so mustwa z Radworja Pančic Kukova, Kruszczic, Niebelčic a Ralbic. Od napo sedmich raje potom prynie kopanske mustwo SJ Kruszczicy, przeciwo pryniemu mustwu Sokova Ralbice Horki.

Michał Cysz, siebie tutaj chodzi nie przy nami, gdzieś Ingrid Rakens. Ach, to krasny tytuł, a je. Już to je Jule na tamą boku strony. Mako smoła, ale rejcie do dołela. Posłuchajcie, no posłuchajcie.

A to niekto miestem tyši, že 23 let k tomu svúša zo ve koplicach, so vlečaky zetkaja. Starše, modernische, celenové koryty, dženca dživičich, tam maja so šice zestupač, když smím to tak prajč, si doječ, so moli potom vopravdže so na zromadnú kovo jizbu podač. No aj do bliše je v okoline a tyž kusk so tla prezentovač, što máš do vosibitých sankov pod zadkom a tyž vosibie zvuky sú přeco zaj mały. Kujde traktok, nikak hinak, klinči, a ma z tym też swoju wosybitość. No ja juce tam zmijatej, że są wubiedżowania dżęca też na popołudnio. Wudani se tam dojeć do Koblic.

0: tyž tak juskaš w dołolu, pan masz rany czas. To začmeńczy nią po napoł, wasemechie. A to tun konc tydzenia je tomu 25 let. So jest o kruszczanski szulski zbieżk za juboj, bo zakowanie serbskie srecznie szule, kiś so na koncu nie radził. A kak dżęca ze serbskim szulstwom steje, na przykład nadzijaty, so domowina serbskie szulskie towarstwo polepszenio ze zmieny zakońskich w umienieniu. Tak maja so aktualizować postajenia serbskiego kultusowo ministerstwa w oddziele na serbskich szulach. Szako są tutaj jeszcze ze slita 1992-1990, wtedy ani jeszcze 2+ konceptnie eksistowały. Niekak 3 lata są na nowej wersji dziewa, jednak przeco jeszcze nacisk kultusowego ministerstwa dobi zelenu świecu dać. Jak daleko nitk ze naciskom są? To jest Monika Gerdesowa. So, w obodnima.
1: Na zdziewaniu aktualizowanych szulskich postajeniów je też referentka domowin zakubwanie Katrin Suchec-Dziswałkowa w obdzielena. Što da maja w obnowienie postajenia sa vam przynieść?
2: Nasze wone przyjdzie bezo, co jeszcze raz wudefinuje, što je serbska szula, što to woznamienia, a co to nie je jedno, co tam, co serbszina wódźwe, ale musimy się przeli, co je ważne, co je jen wiste ciel definowane. So, mieli na końcu szulskiego czasu dzieci też aktywną dworeczność za moc.
1: Za puć k tomu są dobre wódźbne plany ważne. To dla Ryka dalszy cel zmienu.
2: So, wostane przy tym, so wódźbne plany za przedmet serbszina, so to, co neszmurne ze stutego, tylko ze strony SMK jest so to dobiało wóżmurne, że my pasmo na to tłoczyli, so miło to zapisane być, so mamy nidzie jen zakład, nam przysteja też wódźbne plany za przedmet serbszina, a to jemo za tych, które są w doma serbskie, a które jako drugą ryczną serbszinu wóknu.
1: Też nie tylko jeszcze wódźbne plany za wyuczowanie rycznych skupinach po 2+ na szalokowo właśnie nastawaja. To doby się Miloni wuczoka Sylwia Szynowa przyznać.
3: My mamy pola nas w Zakskiej, a na serbskich szulach mamy jeden wuczny plan za wszystkie maczone ryczne skupiny. Za szularoko cisz wuknu po koncepcie 2+ serbszczynu, to w tutej formie dodal nie przedleży. Tam mamy mskiery plany, które są se fachowe skupiny na szulach sami zestajeli.
1: A potem są tam dybki, kiż bychu Serbia rady cyli mieć nowych postajeniach, które pak nie są mogli przesadzić. Runie tak mało, kaž serbski šulski zjazk ma so očividnje do novih šulskih postajenju koncept 2+ zapšijeć. Hišče loni bi jeden z dveju zastupovacijo predsedu serbskeho šulskeho tovarstva Beno Hojo se runie tole pšal. Je to vopodstatnju s tim, za tu kvilu, kdež vúčerjo faluja, za so vúčovanske hodžine po 2+ sobu jako prinje šmurnu. Šako nie liča k zakvadnym predmetam, kajž matematika abo domiznovieda.
4: Co to praje? Maj. No, a za na koncu voto zapołożenie tutaj plus koncepta, bo prawdzie tak zapołoży się to ten zakładny wobwóg za jedną serbską szulę. A im nic tak jest ten przydatny wobwóg, na którym sobie zapłynęko prynę szmura, gdyż jo personalna nuza.
1: A tola je po všem zdaču 2+ znaciska won, abo sożenie do niego dostawnije. Štož definitivne nie budzie nowych szulskich postajeniach stać, minimalna liczba za utworzenie serbskiej riadunie, gdyby nisza, acz za przyrunujomne niemskie riadunie była.
2: Also to ja jeżo riadowane w szulskim zakonie. Kowulke są te riadunie, pokużo tego paragrafa, jo tam jeszcze ekstra wotrysk, który riaduje, zo są wuzacza możne za serbskie szule. Z tym jo to zblida.
1: Najzajszo leca konc leta budzie jasne, kak nowe szulskie postajenia zakskie za serbskie szule a drugie szule niemsko-serbskie kończynie wupadaja.
0: Tak daleko rozprawa w aktualkach przydziele na nowych serbskich szulskich postajeniach. Sztopak je zwostało po kruszczanskim szulskim zbieżku pecza 20 lat pożdziesza. Što je miestem hinak, kotre starostcze w obsteja, a kotre impulsy są z niego wyszli jutro zonicze wiace w tym. W naszym niedzielnym wusywaniu wiezo pojednaczych. Cibidelki na 8.

Dimitrini po Sibyl Ginnawason. Tyś taki osobity video su radwoczynio nawierczeli, w którym jedzenca jako babiński materiał Klemens Schmidt już rozprawiał. Barowy festiwal w Radworju na to czynie piła su czera mieli, a jedzenca maja tam party z pop-techno-hudźbu, a niedzielujuce je rańcze piłko z kroszczanskimi muzykantami. A miastem jeszcze toż su sprzyjotowali. Potem jest jana nach tyś svecza, czera sumieli tyś zahajenie dżęca z mejami z drugim kikorowy turnier, wieczo wiezo z numarije, a jutce potem popudniu program zauszych z dobą możecie się tam tyś oldtimery wobladać, a na poniowieni kielowanskie czarje kielować. No ja jestem tam maja wiesny klub 50 lat, wiesny towarstwo, kiś so tam o zromadnosti stara, no a ja tam tyś o zromadnosti, kiś so zajli na wódce, na smierożan tam na prawym boku za busowym zastaniszczą, możecie so iście dopomnić. Wielkie jewiszczo je tam stało, tajfun su ten tam piskali, mój frak, to bych uczasę. Znano so też dopomnić, jutce przy besadze potom, a o tym ryczicze. Po sledach wszyscy canki jedzący sobotu w Horkach zariadowanie, leto żydowskiej hudźby je tam moto, na podwiema je zmija wukodzowanie połse, potom cioch besadny koło, a sztyrioch koncert z Karoliną Ajkecki czudzi na tereminie. Oldtimery je zetkanie wulke przy Białockim jezoru, proszu dojeczcie si ze smira delnego wujezda, a mezdru im tyś znate melkusowe wubidżowanske autosy wobladajcie. Abo wy dojedziecie si na hornczerskie wiki w Husku, dżęce a jutce w 10 do 6, a to wy szako wieszcie w starym dynie. Mój.

mi tune pobiedel knadziewiczie. Czyż za sport hori, na przykład też za puanie, tu nie dobisto na kóźdy pad direkt na jenoś przed obrazoku synch, kolegojo ARD a ZDF maja tam na swoich stronach też możność, że możecie szemu zciąować, też że możecie się to naposkać, na przykład no a ja stanowczo, że są to sobą też wieselili. Potem zoje Florian Wellbrock si budobył europejskie mistrzostwa tam we swobodnej wodzie. Je fuał, no a ja nie tylko, je też runie tak Izabel Gosec w uspieszna we zwocie, a to tam we Paryżu, we tak mianowanym knockoucie we swobodnym wodzie, we swobodnej wodzizny je so przesadziła. No a ja tak, może so też mianować w oprawdzie kralona tam we wodzie, a tutaj knockoutowe wubieczowa ja, to je oprócz, że już so. Hej, mili też raz w obladać, jak tam sportujcy ze spolnej paru a na końcu wyczerpani a tla potom zbożoni do cíla, do fuwaja, a pod kotrymi napinaniami tute czary potom przewinu. To mam taki respekt, że sać mięczynu do napoczywiecich. Dobra, nie przyje serbski rozwoz. A pod sportschau.de możecie się dalsze wybieżowania jeszcze naczytać.

sami ci no do na po czyły czy się swiedzenie, na kiś wita ja też domkowanku, po sobie wydelni w Łużycy. Są na przykład jechanie bo kowac, albo wapanie kokota. To może też rad lubię wam doporuczyć, co się teraz w obladacie. To może czy dżęca na przykład w biwej górie dożywić wydelni w Łużycy wapanie kokota, dżęca sobotu od poszipunia 2 maj, a potem jutrze jeszcze raz we Szkodowie.

0: Bettina, takhle ráno s časom hýže v půlu, jo máš trino.
1: Ďakujú. Při žiadnom živeniu cú na každopád rybička byč, celý deň co pancač a sa nic tejko počíč.
0: Ryba byč je jenž tak dôrejne, do níž nevysaš pri mojej hučce. V Novikskej som tajke ráne popadnul.
1: Trichy, ty tohle se tam dôľubil, pojdej, kajke da bie.
0: My sme direktne pri moriu bydlili, trude sme se čomom vonili a trude sme vúdžili pri příbrahu.
1: Nitko je zaujíc, že tiež za sorenie tu doma vúdžič, si myslu. Nikoci z vás sú miestom tešie, že za so doma, abo horče a tam riane vece činia. K tomu viace povieščach.
2: Dunako, povedaj!
0: Hotový cirkus na farmie.
1: Je piatym prusnickim tydzieniu 12 dzieci od 6 do 13 lat na wojewódzkiej dzieciacej a młodzieńskiej farmie dożywiło. Cirkusowy trener ze Zwojego Komorowa je dzieciom wszy możne triki nauczył, a też Dundak Hanna je tam tuż to nauknęła.
3: Tam są ja czynła z jednym hula hoprajfem wice, z jednym pojem, to ja gajsze grubiszko, z tym musi dopadka do zada kuwia, czy tatyś tam o szwedzki. Ha, sam też jeszcze z połazą skakała, to by ty kuwiec. Ha, sam też na jednej kuli stała, sam też diabolo czynła, to by ja się trzeba jara napinać, a ja się to szafła.
1: Czera su potom szo swoibnym a przeczylam przedstajli.
0: Holcy su kreatywne byli.
1: Nic przedstajli, ale znano darili, su holcy swoim lubym niszto, dokaż su lipie smerdzacy kytro kulwice napaslili. Sobu dzieła czeka Franciszka Schnabloa.
4: Hej, to bijem pokył na dzień wotorynych tu i tedy, że su te holcy prajli, mucim radien poskytkmyć, gdzie za te starsze holcy, te ma hajeno, że mu za holcy. Ha, tu su sa dżesać holcy te przyzywili, ha, musmo wyle wesela myli, przy kreatívnym hajdžovaniu musíme naučnice pasili a naručnice. Dohoďte sú mali skvádnošci henna tatús na ruce namalovať a tiež spudničky s mozaikom pokvášť. A sú tie také ešte druhé ideje mali, že sú one ponte zvoprodžili.
1: Bože chce ťa takú dživaničku zase raz poskyčiť.
0: Netko pak najprve médie v središču stia.
1: Menujte toho runia smerdžaci. Mediový kemp Bunželu zahaja a je již dlho vukniovaný. Teres Venkec ze studia Liška.
5: My máme tož to přijatovanie tiež naše médie, kajž napríklad robotika ja je nu prajem, alebo snáno VR na oči, alebo tohle nešto ve přírode, som so kusk vúspytáme s GPS-koordinátami. To bude jara zajímavé.
0: Hižo v tutem tydženju su so v smerdžacej s tým zaberali svojsku svucho knihu narač. Jace o tým pošak hýri.

To jeszcze raz poladamy na pokiwy, kiwasz się nitko, hakle radio zaswit, czyli Warhol Festival w Radworiu, nie kunst dzienia dżęca jutze jeszcze. Potem wesernia nach tyż switcha dżęca maja kikoruły tonio po południu, po szipuniu,